0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči. Samo hitovi 982.
2: Un espresso por